0: Ale wciąż kuję w swym, od ruka lubię kończyć mu swym. I mamy na rubony konum swym. Kaloszy szufu, halczy kiedy szwy. Nysyp nie fijam, on nie też kwy.
1: This is Ewa FM.